saa wo nyame wode brɛ na ɛyɛ adwuma ɛne ɛyɛ sɛdifoɔ bɛtwa wo nyankopɔn ma wo se wɔ na wɔtwa wo awurade no medea tram sɛ nyankrabɔ na